znaš kurdu Kurdistanera. Už me horde nu, jesi kod vizjana nuda. Ne me šinu didiži, gerekam gellek. Bekev ne vedo zeda, o am doza taber nedin. Zilan, ari Zilan.